0: povi hemelja dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
2: Może mam wszystko, a może...

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe gramy w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: strachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

0: kościelowe piosenki do odkochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla mieszkańców województw podkarpackiego oraz lubelskiego. Przyczyną alarmu jest rosyjski atak w Ukrainie, dlatego służby apelują o cierpliwość i oczekiwanie na dalsze komunikaty. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej działa Lotnictwo Polskie. W wiadomościach międzynarodowych Wołodymyr Zełenski wyraził krytykę wobec porozumienia Stanów Zjednoczonych i Rosji dotyczącego sprzedaży oleju napędowego, określając je jako przejaw słabości. Prezydent Ukrainy zadeklarował gotowość do wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja zakończy niszczenie ukraińskich obiektów energetycznych. Władimir Putin stwierdził, że umowa wpłynie pozytywnie na globalną gospodarkę i podczas rozmowy z Donaldem Trumpem wykluczył możliwość powrotu do negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całej Polsce utrzymują się opady deszczu przy temperaturach wahających się od 7 do 12 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, termometry wskazują odpowiednio 11 i 12 stopni. W centralnej części Polski, w tym Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi około 10 i 11 stopni. Najchłodniejsze warunki odnotowano na południu oraz wschodzie kraju, gdzie termometry pokazują od 7 do 9 stopni Celsjusza.

dobry. Jest szósta. I tak nie do końca wiem, czy mam was budzić, czy też lepiej, może spokojniej i jeszcze nie tak bardzo nerwowo. Więc tak, tych, którzy muszą wstawać, zachęcam. Tych, którzy jeszcze sobie mogą poleżeć, zachęcam do leżenia. W każdym razie zostaję z wami do 10:00. Maciek Chorzowski, zapraszam.

A może by ten cały poranny pośpiech na chwilę odpuścić? Tak przez moment nigdzie się nie spieszyć? W sumie warto, bo to bardzo zdrowe dla głowy. A o głowę warto dbać.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Pyrzowice, Piekary Śląskie, zamknięta jest jezdnia w kierunku miejscowości Gorzyczki. Ruch dwukierunkowy prowadzony jest jezdnią w kierunku Łodzi. Na drodze ekspresowej jezdeń w okolicach Bielska Białej lokalnie wyłączony jest pas awaryjny lub prawy lub lewy pas ruchu. Na autostradzie A6 na przejściu granicznym Kołbaskowo, Pomelen, kontrole graniczne mogą powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Autobusy pełne, na ulicach ciasno, na zegarku szybciej uciekają minuty, szybciej niż zwykle. Jeśli jedziecie właśnie do pracy albo na uczelnię, nie stresujcie się, zdążycie. Zdejmujemy nogę z gazu i włączamy dobry kawałek.

wsadzę trochę kij w mrowisko i zadam pytanie. Co najpierw? Najpierw do miski płatki, czy najpierw do miski mleko? Czy może naraz i do tego synchroniczne? A co zrobić, kiedy takie mleko jest kwaśne? Albo to nie mleko, tylko kefir. Czy w ogóle płatki z kefirem to jest dobry pomysł? Zachęcam do podzielenia się waszą jakże istotną poranną opinią na naszym Facebooku.

informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z intensywnymi opadami deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują od 11 do 12 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w okolicach Warszawy oraz Poznania, temperatura utrzymuje się na poziomie 10 i 11 stopni. Z kolei na południu i wschodniej części kraju, w Krakowie oraz Rzeszowie, odnotowano niższe temperatury. Odpowiednio 9 i 7 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1008 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Powodem alarmu jest rosyjski atak na Ukrainę. Służby apelują o spokój i oczekiwanie na dalsze komunikaty. Centrum poinformowało, że sytuacja jest monitorowana, a polskie lotnictwo zabezpiecza polską przestrzeń powietrzną. W wiadomościach zagranicznych Wołodymyr Zełenski wyraził krytykę wobec porozumienia Stanów Zjednoczonych i Rosji dotyczącego sprzedaży oleju napędowego, określając je jako przejaw słabości. Prezydent Ukrainy zadeklarował gotowość do wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja zakończy niszczenie ukraińskich obiektów energetycznych. Władimir Putin stwierdził, że porozumienie wpłynie pozytywnie na globalną gospodarkę. Podczas rozmowy z Donaldem Trumpem, prezydent Rosji wykluczył możliwość powrotu do negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 11 do 12 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. W centralnej części Polski oraz na zachodzie Panin. W Poznaniu i Wrocławiu termometry wskazują 11 stopni Celsjusza. Na południu i wschodnim krańcu kraju, w okolicach Krakowa i Rzeszowa, temperatura wynosi od 9 do 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1008 hektopaskali.

7.00 już za nami. To jest moje Radio 24 i podwójne espresso w wydaniu sobotnim. Troszkę zwolnimy, troszkę delikatniej, bardziej leniwie.

Która to już drzemka u was na budziku? A nie lepiej tak po prostu podnieść się i nie wciskać 5 minut, 5 minut, 5 minut, bo nam się z tego zrobi 45 minut, których oczywiście później nam zabraknie. To poranny program w Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od Pokarwiany do węzła Pietrzykowice w kierunku Zgorzelec, obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Na drodze do IK10, na przejściu granicznym Lubieszyn, Linken, mogą wystąpić zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Kościelowe startują o 23:00. Muzyka na noc, na myśli, no i na, no sam wiesz na co. Do pierwszej w nocy w każdym razie. Lecimy razem.

wstajesz rano, otwierasz szafkę, a tam chleba nie ma, bułek nie ma, właściwie to nic nie ma i trzeba kombinować. Niektórzy, wiem to na przykład po swoim bracie i jego żonie, potrafią sobie prawie chleb zrobić sami zupełnie z niczego. Macie jakieś śniadaniowe patenty ratunkowe? Zapraszam na radiowego Facebooka, Moje Radio 24. I guess for now you've got the last laugh.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z intensywnymi opadami deszczu. W północnej części kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 11 do 12 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W centrum Polski, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 10 oraz 11 stopni Celsjusza. Na południu i wschodzie kraju, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy temperatury od 9 do 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1008 hektopaskali.

0: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Powodem alarmu jest rosyjski atak na Ukrainę. Służby apelują o spokój i oczekiwanie na dalsze komunikaty. Centrum poinformowało, że sytuacja jest monitorowana, a polskie lotnictwo zabezpiecza polską przestrzeń powietrzną. W wiadomościach zagranicznych Wołodymyr Zełenski wyraził krytykę wobec porozumienia Stanów Zjednoczonych i Rosji dotyczącego sprzedaży oleju napędowego, określając je jako przejaw słabości. Prezydent Ukrainy zadeklarował gotowość do wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja zakończy niszczenie ukraińskich obiektów energetycznych. Władimir Putin stwierdził, że porozumienie wpłynie pozytywnie na globalną gospodarkę. Podczas rozmowy z Donaldem Trumpem, prezydent Rosji wykluczył możliwość powrotu do negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie intensywne opady deszczu. W Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu oraz we Wrocławiu termometry wskazują wartości od 11 do 12 stopni Celsjusza. Podobna sytuacja panuje w Warszawie i Gorzowie. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 9 stopni, natomiast w Rzeszowie jest 10. W Krakowie również występuje deszcz, jednak opady są słabsze niż w innych częściach kraju. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1008 hektopaskali.

0: Lejernych pierwszy wykład w życiu, dla innych kolejny rok akademicki. Wszystkim studentom życzymy dzisiaj wyrozumiałych wykładowców i dobrych planów zajęć. A na poranny rozruch moje Radio 24.
1: Przeszłem, kto przełknął to i czekał.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku Kopytkowo, w Warlubie w kierunku Łodzi, trwają prace remontowe na nitce prawej. Ruch został przełożony na przeciwległą jezdnię w układzie 2+1. Na drodze ekspresowej S3 przy węźle Świebodzin Południe prowadzone są prace budowy wlotu ronda. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec w kierunku Jędrzechowic, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na uszkodzone płyty betonowe. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Ci, którzy mają do pracy samochodem, nie wiem, 5, 10, 15, 20 minut, pewnie tego nie czują, ale prawdą jest, że aura, słońce, deszcz czy mgła bardzo wpływa na to, jak się nam jedzie. Albo bardziej na śpiąco, albo bardziej dynamicznie, albo mniej nam przeszkadzają inni kierowcy, albo trochę bardziej też tak macie. Ja sporo jeżdżę i powiem wam, że tak niestety mam. Słońce albo jego brak zdecydowanie wpływa na samopoczucie. Samopoczucie poprawia zawsze dobra muzyka. I o taką się staram. Moje Radio 24.

Uwaga, złodziej. Złodziej czasu. Jakoś tak się dzieje, że z samego rana sekundy płyną normalnie dwa razy szybciej niż po południu. Dlaczego tak jest, tego nie wie nikt, ale powiem, że pracują nad tym już amerykańscy naukowcy, więc na pewno coś wymyślą.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie intensywne opady deszczu. W Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu oraz we Wrocławiu temperatura wynosi od 11 do 12 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Podobne warunki panują w Gorzowie. W Warszawie również występuje intensywny deszcz, jednak towarzyszy mu słabszy wiatr. Na południu, w Krakowie temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza i odnotowuje się opady deszczu przy słabym wietrze. Na północnym wschodzie w Suwałkach termometr pokazuje 9 stopni, natomiast w Rzeszowie 10 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1008 hektopaskali.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że to...
2: Pościelowe piosenki do kochania.
3: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
4: Dachu? Nie. A kto mówi?
3: Twój głos. W moje Radio 24.
4: A kto przy telefonie?
3: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
3: Reklama.
6: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Zapowiedziano rozszerzenie dodatku na wskazaną grupę rencistów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym przyspieszane będą prace legislacyjne, a szczegółowy harmonogram wdrożenia zmian zostanie przedstawiony w 2026 roku. Na polskiej scenie politycznej pojawiły się poważne doniesienia dotyczące Michała Kołodziejczaka, który został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Decyzja zapadła po publikacji materiału Kanału Zero, zawierającego relacje dwóch kobiet oskarżających polityka o groźby, przemoc fizyczną i psychiczną oraz zażywanie i podawanie narkotyków. Politycy komentujący sprawę podkreślają konieczność formalnego wyjaśnienia zarzutów i wyrażają solidarność z poszkodowanymi kobietami. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski temperatura oscyluje między 11 a 12 stopniami Celsjusza. W Gdańsku, Szczecinie oraz we Wrocławiu występuje opad deszczu przy umiarkowanym wietrze. Podobne warunki panują w Poznaniu i Krakowie, gdzie spodziewamy się lekkiego deszczu. Na północnym wschodzie w Suwałkach termometr pokazuje 10 stopni Celsjusza. Z kolei w Warszawie oraz Rzeszów cieszą się suchą pogodą.

O tym, że nic tak nie poprawia humoru rano jak zapach świeżych bułek, wiedzą na pewno ci, którzy zarządzają sklepami, zwłaszcza tymi większymi. Sądzicie, że to przypadek, że piekarnia jest zawsze gdzieś na samym końcu takiego przybytku? Ja w przypadki nie wierzę. Cytując klasyka, przypadek nie sądzę.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Kopytkowo a węzłem Barlubie ruch jest utrudzony. W kierunku Łodzi zamknięta jest jedna jezdnia. W stronę Gdańska przejazd odbywa się dwoma pasami, natomiast w stronę Łodzi tylko jednym pasem. Na węźle Warlubie zamknięto zjazd w kierunku Gdańska oraz wjazd w kierunku Łódź. Dodatkowo nieczynny jest MOP Gajewo. Na drodze ekspresowej spięć na odcinku między węzłem Kryniczno a węzłem Widawa zamknięte są pasy prawe i awaryjne z powodu prac budowy w rejonie miejscowości Psary. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę w kierunku Jędrzychowic. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. W moje radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Uczniowie, studenci, dorośli w pracy, wszyscy już na swoich miejscach. Wakacyjne rozprężenie oficjalnie minęło. Czas wrzucić wyższy bieg. Jeśli potrzebujecie porządnego napędu, zostańcie z Moje Radio 24, bo mam tu coś idealnego.

Jadąc do pracy, fajnie mieć też pasażera. Nie mówię tutaj o żadnym carsharingu takim oficjalnym, tylko normalnie. Ty sobie jedziesz, a pasażer coś tam mówi i wpływa na twój nastrój. Na ogół pozytywnie. No chyba, że pasażer ma 3 lata, nie chce iść do przedszkola, nie chce iść do przedszkola i do tego się uparł, że ta niebieska bluzeczka to jednak na dzisiaj się absolutnie nie nadaje. Pozdrawiam wszystkich, którzy zaraz będą jechać z takimi właśnie pasażerami.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 10 do 12 stopni Celsjusza. Na północnym i zachodnim pasie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występuje opad deszczu przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Krakowie, utrzymuje się lekki deszcz. Z kolei w Warszawie i Rzeszowie panuje sucha aura. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1008 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stare piece z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. W ostatnich latach wiele państw w Europie i na całym świecie wprowadziło nowe środki bezpieczeństwa oraz zmiany prawne w odpowiedzi na rosnący problem przemocy w szkołach. Działania te obejmują zakazy wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, wzmocnienie monitoringu sieci internetowej, uruchomienie infolinii, zgłaszania zdarzeń kryzysowych, instalacje bramek detekcyjnych oraz zaostrzenie przepisów dotyczących broni i zwiększenie obecności służb w pobliżu placówek oświatowych. W Polsce podjęto decyzję o wdrożeniu programu bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Program ten zakłada organizowanie spotkań z przedstawicielami odpowiednich służb oraz szczegółowe omówienie procedur zabezpieczających w każdej szkole. Z kolei na greckiej wyspie Skiatos odnotowuje się coraz więcej urazów spowodowanych przez osoby próbujące nagrać starty samolotów z bliska. Turyści znajdujący się zbyt blisko krótkiego pasa startowego narażają się na uderzenia silnych podmuchów powietrza z silników odrzutowych, co skutkuje kontuzjami oraz utratą mienia. Mimo wystawionych ostrzeżeń, władzom nie udaje się zamknąć plaży ani drogi, a zwiedzający nadal przebywają w strefie bezpośredniego zagrożenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu przy temperaturach oscylujących wokół 12 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 12 i 13 stopni. W centrum kraju, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi 12 stopni. W stolicy jest sucho, natomiast w Poznaniu występuje lekki deszcz. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowano 12 stopni Celsjusza. W Rzeszowie jest sucho, a w Krakowie pada. Najniższa temperatura zarejestrowana została w Suwałkach, gdzie termometry wskazują 10 stopni przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1009 hektopaskali.

Sobotnie przedpołudnie po 10:00. Cóż tu można by było zrobić? Ja najchętniej to bym sobie poleżał i porobił nic, ale ja jestem trochę takim kanapowcem. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy natomiast jogging, rower, no na pewno.

Muzyka, historie i klimat, wszystko w jednym miejscu. Odwiedź moje radio24.pl, zobacz jak wygląda nasza ramówka i wybierz coś dla siebie. Zapraszam serdecznie.

Masz kogoś, o kim właśnie myślisz? Zrób mu radiową niespodziankę. Zadzwoń 22 602 00 68 i nagraj dedykację. 22 602 00 68.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami.

Deadline'y, kole, raporty, a zrób sobie wreszcie przerwę od Excela. Zadzwoń 22 602 0068 i wrzuć na antenę coś, co postawi całe biuro na nogi. Wybierz numer, wybierz kawałek, a my go gramy szybciej, niż dostaniesz feedback z góry. 22 602 0068.

o 11 od poniedziałku do niedzieli. Cofamy się do najlepszych lat muzyki. Same klasyczne hity, jeden za drugim. Koniecznie włącz i posłuchaj.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje zmiany w katalogu kar dla nauczycieli. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2027 roku. Decyzja ta zapadła po obietnicach złożonych podczas wieców, jednak sytuacja budzi kontrowersje ze względu na odnotowany spadek motywacji wśród kadry pedagogicznej oraz pytania o wpływ braku prac domowych na wyniki uczniów. W Stanach Zjednoczonych doszło do poważnych incydentów związanych z modelami sztucznej inteligencji firmy Anthropic. Systemy te generowały fikcyjne wnioski wizowe oraz fałszywie zgłaszały zabójstwa. Władze amerykańskie zażądały od firm technologicznych natychmiastowego raportowania takich przypadków oraz skutecznego usuwania ich skutków, choć nie określono jeszcze konkretnych mechanizmów egzekwowania tych obowiązków. Dodatkowo prezydent Donald Trump ogłosił zmianę nazwy sztucznej inteligencji na superinteligencję i nakazał stosowanie tego terminu we wszystkich oficjalnych komunikatach państwowych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie temperatury w granicach 12 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie występują opady deszczu przy silniejszym wietrze. Podobna sytuacja panuje w Poznaniu oraz we Wrocławiu. W centralnej części kraju, w Warszawie, panuje sucha pogoda. Na południu Polski, w Krakowie, odnotowujemy lekki deszcz, natomiast w Rzeszowie jest sucho. Najniższe temperatury odnotowano w Suwałkach, gdzie termometr pokazuje 10 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22:00. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje zmiany w katalogu kar dla nauczycieli. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2027 roku. Decyzja ta zapadła po obietnicach złożonych podczas wieców, jednak sytuacja budzi kontrowersje ze względu na odnotowany spadek motywacji wśród kadry pedagogicznej oraz pytania o wpływ braku prac domowych na wyniki uczniów. W Stanach Zjednoczonych doszło do poważnych incydentów związanych z modelami sztucznej inteligencji firmy Anthropic. Systemy te generowały fikcyjne wnioski wizowe oraz fałszywie zgłaszały zabójstwa. Władze amerykańskie zażądały od firm technologicznych natychmiastowego raportowania takich przypadków oraz skutecznego usuwania ich skutków, choć nie określono jeszcze konkretnych mechanizmów egzekwowania tych obowiązków. Dodatkowo prezydent Donald Trump ogłosił zmianę nazwy sztucznej inteligencji na superinteligencję i nakazał stosowanie tego terminu we wszystkich oficjalnych komunikatach państwowych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W Poznaniu oraz we Wrocławiu termometr pokazuje 13 stopni. Stolica Warszawa jest obecnie sucha i ma 12 stopni Celsjusza. Na południu kraju w Krakowie mamy 16 stopni przy lekkim deszczu. Natomiast...

0: Sobota, samo południe. W mojej Radio 24 oznacza to tylko jedno. 60 minut wyłącznie polskich kawałków. Zapraszam.
1: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los?

patrz, kobiety cię pragną, coraz mocniej cię łakną. Jesteś królem, dziś większym niż Bóg.

chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem Lucyfer,

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Himmel ja Giga. Stirta jest podpalona. I stirta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Reklama.
1: Wymień stare piece z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Kobieta z województwa mazowieckiego potrąciła pieszego oraz spowodowała poważne zniszczenia w samochodach i budynkach dwóch stacji paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. 59-letnia kierująca została wcześniej pouczona przez funkcjonariuszy za zaśmiecanie terenu jednej ze stacji. Pościg za sprawczynią zakończył się jej zatrzymaniem w miejscowości Podczerwone. Niemiecka prasa krytykuje byłego kanclerza Gerharda Schrödera za wizytę u Władimira Putina z okazji jego urodzin. Media podkreślają, że działania polityka szkodzą wizerunkowi Niemiec i podważają jego wiarygodność jako pośrednika w sprawach międzynarodowych. Pojawiają się opinie, że zdjęcia dokumentujące spotkanie Schrödera z Putinem wzmacniają rosyjskie narracje oraz negatywnie wpływają na debatę polityczną w Niemczech. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie, występuje deszcz lub lekki opad przy umiarkowanym wietrze. Temperatura w tych miejscowościach oscyluje między 13 a 15 stopniami Celsjusza. Podobne warunki z lekkim deszczem odnotowano również w Poznaniu oraz w Krakowie, gdzie termometr pokazuje 18 stopni. Warunki są nieco inne w pozostałych częściach kraju. W Warszawie panuje sucha pogoda przy słabym wietrze i temperaturze 12 stopni Celsjusza. W Rzeszowie również jest sucho, jednak towarzyszy temu dość silny wiatr przy temperaturze 14 stopni. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano lekki deszcz przy temperaturze 10 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1009 hektopaskali.

jest po 13, co może oznaczać tylko jedno. W moje Radio 24 rozpoczynamy 3 godziny z waszymi pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj dedykację, wybierz utwór. Resztę zostaw mnie.

Słuchasz moje Radio 24? Delikatnie przypomnę, że możesz sprawić komuś bliskiemu małą przyjemność w kilkanaście sekund. Zadzwoń 22 602 0068 i nagraj pozdrowienia. Wybierz też twoją piosenkę. Resztę zostaw nam. 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Jest coś niesamowitego w październikowych popołudniach. To chłodne, czyste powietrze i zapach dymu z kominów mieszający się ze spadającymi liśćmi. Czas zwalnia, a my zwalniamy razem z nim w moje Radio 24.

Odłóż telefon przed snem, żeby lepiej spać. Brzmi super, gdyby nie fakt, że wieczór to jest jedyny czas, kiedy ja mogę w spokoju sprawdzić wszystko, co przegapiłem w ciągu dnia. Trochę jak błędne koło, prawda?

U nas o 11:00 czas na klasykę. Lecą numery, które zna każdy i które zawsze działają. Koniecznie włącz o 11:00, od poniedziałku do niedzieli. Zostań z nami, moje Radio 24.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

moim Radiu 24 mamy tysiące piosenek, ale brakuje nam tej jednej, twojej. Zadzwoń 22 602 0068 i powiedz nam, co mamy wyciągnąć z archiwum. Dodaj kilka słów od siebie, a my złożymy to w całość. Czekamy. 22 602 0068.

0: Polska nie umarła, kiedy my żyje.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina. Oj,

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Prezydent Tajwanu podczas obchodów Dnia Narodowego podkreślił kluczową wartość pokoju oraz suwerenność i niezależność wyspy. Chińskie biuro DES Tajwanu zareagowało na te wypowiedzi jako prowokacje oraz działania separatystyczne. Pekin konsekwentnie uważa Tajwan za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły, podczas gdy Stany Zjednoczone pozostają głównym dostawcą uzbrojenia dla wyspy. Na Ukrainie odnotowano pierwszy atak drona odrzutowego na Lwów, miasto położone około 70 km od granicy z Polską. Bezzałogowiec został zestrzelony przez obronę powietrzną. W nocy doszło do zmasowanych rosyjskich ataków, w wyniku których w Zaporożu zginęło 12 osób, w tym troje dzieci. Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na bezpośredni związek między decyzją Stanów Zjednoczonych o zniesieniu sankcji a nasileniem ataku Rosji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej Polsce, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 14 do 15 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. Podobne warunki panują w zachodniej części kraju. We Wrocławiu oraz w Gorzowie termometry wskazują 14 stopni. W centrum Polski, w Warszawie, jest obecnie 12 stopni i panuje sucha pogoda. Najcieplejsze temperatury odnotowano na południu. W Krakowie mamy 18 stopni, a w Rzeszowie 17 stopni, gdzie towarzyszy im dość silny wiatr.

Minęła 14, słuchasz moje Radio 24. Po 14 jeszcze przez 2 godziny możecie wybierać piosenki na naszą antenę. Warto także dołączyć swoją dedykację. 22 602 0068.

Moje Radio 24 każdy dzień ma swój rytm. Od klasyki o 11 po nocne pościelowe o 23. Zajrzyj na naszą stronę www.mojeradio24.pl. Sprawdź naszą ramówkę i zostań na dłużej.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Korporacza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Wszyscy chcą produktywności, zwłaszcza w poniedziałek, ale nikt nie chce poniedziałku. A produktywności w poniedziałek to już zupełnie nikt nie chce. Dlatego dobrze mieć radio, które robi swoje i przynajmniej nie marudzi.

Chcesz coś przekazać w swoim własnym, unikalnym stylu? 22 602 0068. Nagraj się i zamów numer 22 602 0068.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 00 60.

Twój głos i Twoja muzyka. Lepszego połączenia nie ma. 22 602 0068. Nagraj się, wybierz piosenkę, resztę zostaw nam. 22 602 0068.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Rachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Na terenie szkoły w Olsztynie doszło do szarpaniny pomiędzy 17-letnim a 19-letnim chłopcem. Młodszy z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Obaj uczniowie odnieśli obrażenia wynikające z przepychanki i zostali przewiezieni na badania lekarskie. Policja zabezpieczyła ostry przedmiot i prowadzi w sprawie dalsze czynności wyjaśniające. W wiadomościach zagranicznych prezydent Tajwanu podczas Dnia Narodowego podkreślił wartość pokoju oraz niezależność i suwerenność wyspy. Chińskie Biuro DEC Tajwanu skomentowało te wypowiedzi jako prowokacje oraz działania separatystyczne. Pekin uznaje Tajwan za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły, podczas gdy Stany Zjednoczone pozostają głównym dostawcą uzbrojenia dla wyspy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza przy deszczu i dość silnym wietrze. W Poznaniu oraz Gorzu odnotowano 15 stopni Celsjusza. W stolicy, Warszawie, termometr pokazuje 13 stopni Celsjusza przy słabym wietrze i suchych warunkach. Południowa część kraju oferuje cieplejsze temperatury. W Krakowie mamy 20 stopni Celsjusza, a w Rzeszowie 18 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza.

A po 15 w moje Radio 24 jeszcze przez godzinę wasze muzyczne pozdrowienia i dedykacje. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, zostawić nam głosówkę i wybrać piosenkę. Zachęcam!

pościelowe. Noc, muzyka i trochę emocji. Zapraszam, startujemy o 23, a kończymy o 1 w nocy. Włącz koniecznie i pozwól się zrelaksować.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz? Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.

Jeśli masz dziś ochotę nic nie robić, to to jest całkiem uczciwe podejście. Ty nie rób nic, a my i tak będziemy grać bez oceniania. Zostań z Moje Radio 24.

Słońce jakoś tak szybciej chowa się za budynkami, październikowe wieczory nadchodzą bez pukania, ale i to ma swój urok. Można wreszcie zwolnić i po prostu posłuchać dobrych dźwięków. Zostańcie z Moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Korporacza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Zamów kawałek dla kogoś ważnego i dorzuć kilka słów od siebie. 22 602 0068. Działaj. Jeszcze raz. 22 602 0068.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Na terenie szkoły w Olsztynie doszło do szarpaniny pomiędzy 17-letnim a 19-letnim chłopcem. Młodszy z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Obaj uczniowie odnieśli obrażenia wynikające z przepychanki i zostali przewiezieni na badania lekarskie. Policja zabezpieczyła ostry przedmiot i prowadzi w sprawie dalsze czynności wyjaśniające. W wiadomościach zagranicznych prezydent Tajwanu podczas Dnia Narodowego podkreślił wartość pokoju oraz niezależność i suwerenność wyspy. Chińskie Biuro DEC Tajwanu skomentowało te wypowiedzi jako prowokacje oraz działania separatystyczne. Pekin uznaje Tajwan za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły, podczas gdy Stany Zjednoczone pozostają głównym dostawcą uzbrojenia dla wyspy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku, odnotowujemy temperaturę 17 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i silnym wietrze. Szczecin mierzy 14 stopni Celsjusza przy opadach. W centrum Polski, w Warszawie, panuje sucha pogoda przy 13 stopniach Celsjusza. Na południu odnotowujemy cieplejsze warunki. W Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 19 stopni Celsjusza. Z kolei na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1009 hektopaskali.

miasta. Ci, którzy są w pracy w sobotę z jakiegoś powodu, pewnie będą się pomalutku z tej pracy ewakuować. Na drogach na razie, jak na sobotę przynajmniej, spokojnie, ale będziemy to dla Was czujnie.

Temperatura za oknem wyraźnie spada z każdą minutą. Jeśli właśnie pojechaliście na zakupy albo powoli wracacie do domu, to mam nadzieję, że ogrzewanie w aucie działa bez zarzutu. A na antenie muzyka, która rozgrzewa nawet bez klimatyzacji.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku Kopytkowo, Warlubie, prace remontowe na nitce prawej w kierunku Łódź spowodowały przełożenie ruchu na przeciwległą jezdnię w układzie 2+1. Na drodze ekspresowej S16, na odcinku od węzła Olsztyn Wschód do węzła Pieczewo, kierujący w stronę Warszawy muszą uważać na nierówności nawierzchni. Na drodze 5R, na odcinku do Gaknięć Jelenia Góra, Jakuszyce, obowiązują ograniczenia prędkości na dojazdach do obiektu mostowego. 50 km na godzinę od strony Jeleniej Góry oraz 40 km na godzinę od strony Szklarskiej Poręby. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Wieczorny klimat, 23 jest twoja. Pościelowe, muzyka do słuchania, do czucia i jeszcze do czegoś, co czasami też się kończy na nia. Zostaniesz z nami.

Jeśli właśnie odkładasz coś na później, to gratulacje, jesteś w klubie. My też odkładamy na później, całkiem często, głównie słabe kawałki. Staramy się, żeby u nas szły tylko te dobre. Słuchasz Moje Radio 24.

0: To jest moje Radio 24. Twój głos, twoja muzyka.
1: Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Na terenie szkoły w Olsztynie doszło do szarpaniny pomiędzy 17-letnim a 19-letnim chłopcem. Młodszy z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Obaj uczniowie odnieśli obrażenia wynikające z przepychanki i zostali przewiezieni na badania lekarskie. Policja zabezpieczyła ostry przedmiot i prowadzi w sprawie dalsze czynności wyjaśniające. W wiadomościach zagranicznych prezydent Tajwanu podczas Dnia Narodowego podkreślił wartość pokoju oraz niezależność i suwerenność wyspy. Chińskie biuro DEC Tajwanu skomentowało te wypowiedzi jako prowokacje oraz działania separatystyczne. Pekin uznaje Tajwan za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły, podczas gdy Stany Zjednoczone pozostają głównym dostawcą uzbrojenia dla wyspy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach od 11 do 19 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, termometry wskazują około 16 stopni przy opadach deszczu. W centralnej Polsce, w Poznaniu i Wrocławiu, panuje podobna aura z lekkimi opadami i umiarkowanym wiatrem. Stolica, Warszawa, jest obecnie sucha i ma 13 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowano najwyższe temperatury, wynoszące 19 stopni, przy czym w Rzeszowie wieje dość silny wiatr. W Suwałkach termometr pokazuje 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1009 hektopaskali.

patrzysz na zegarek i liczysz minuty, spokojnie, my to oczekiwanie umilimy czymś zdecydowanie lepszym niż cisza. Zostań z Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku Kopytkowo, Warlubie, prace remontowe na nitce prawej w kierunku Łódź spowodowały przełożenie ruchu na przeciwległą jezdnię w układzie 2+1. Na drodze ekspresowej S16, na odcinku od węzła Olsztyn Wschód do węzła Pieczewo, kierujący w stronę Warszawy muszą uważać na nierówności nawierzchni. Na drodze 5R, na odcinku do Gaklięć Jelenia Góra, Jakuszyce, obowiązują ograniczenia prędkości na dojazdach do obiektu mostowego. 50 km/h od strony Jeleniej Góry oraz 40 km/h od strony Szklarskiej Poręby. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Zamknąć drzwi od biura, zrzucić z siebie cały stres całego dnia i po prostu odetchnąć. Jeśli właśnie zaczynacie swój prywatny reset, trafiliście w najlepsze możliwe miejsce. Dobraliśmy już muzykę w moje Radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Na terenie szkoły w Olsztynie doszło do szarpaniny pomiędzy 17-letnim a 19-letnim chłopcem. Młodszy z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Obaj uczniowie odnieśli obrażenia wynikające z przepychanki i zostali przewiezieni na badania lekarskie. Policja zabezpieczyła ostry przedmiot i prowadzi w sprawie dalsze czynności wyjaśniające. W wiadomościach zagranicznych prezydent Tajwanu podczas Dnia Narodowego podkreślił wartość pokoju oraz niezależność i suwerenność wyspy. Chińskie biuro DEC Tajwanu skomentowało te wypowiedzi jako prowokacje oraz działania separatystyczne. Pekin uznaje Tajwan za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły, podczas gdy Stany Zjednoczone pozostają głównym dostawcą uzbrojenia dla wyspy. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju odnotowujemy ciśnienie 1009 hektopaskali. Na północy i zachodzie Polski, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi od 14 do 16 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu, mamy 15 stopni i lekki deszcz, natomiast w Warszawie panuje sucha aura przy 13 stopniach. Na południu Polski odnotowano wyższe temperatury. W Krakowie jest 18 stopni, a w Rzeszów aż 19 stopni Celsjusza. Z kolei na północnym wschodzie, w Suwałkach, termometr pokazuje 11 stopni.

Sobota 18, ach, tak naprawdę to niewiele się człowiekowi chce. No i niewiele trzeba. Z serdecznymi, leniwymi pozdrowieniami. Zostańcie z nami.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Pyrzowice, Piekary Śląskie zamknięta jest jezdnia w kierunku miejscowości Gorzyczki. Ruch dwukierunkowy prowadzony jest jezdnią w stronę Łodzi. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Magnicy węzeł Kobierzyce wprowadzono etap 0. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Moje Radio 24 to trochę jak jednogarnkowa potrawa. Wrzucasz rocka, dodajesz pop, przyprawiasz balladą i dorzucasz sporą porcję polskich hitów. Do tego łyżka słowa, trochę opinii, czasem dyskusja i nagle okazuje się, że to wszystko razem ma i sens, i smak. Smacznego!
1: Między nami czuję, że tym razem wytrwam.

Zauważyliście, jak październik drastycznie skraca nam czas na popołudniowe sprawy? Człowiek wychodzi z pracy, a tu już prawie noc. No nie ma co zwlekać. Załatwiamy co trzeba i wracamy do ciepłych mieszkań. A my gramy dalej.

0: jak największe gwiazdy kin. Materiał na smutny film.
1: Te same kwiaty tworzą najpiękniejszy bukiet. Podkrada

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam.

nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Prezydent Andrzej Duda w mediach społecznościowych skrytykował Donalda Tuska za rzekome tolerowanie przemocy oraz brak reakcji na raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczący zagrożeń w szkołach. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, odpowiedział na te zarzuty, wskazując na brak wiedzy prezydenta o regularnie publikowanych ostrzeżeniach oraz treści raportów Abwehrbu. Dokumenty te koncentrują się m.in. na kwestii radykalizacji młodych ludzi oraz zagrożeniach ze strony rosyjskich służb specjalnych. Ponownie powraca niebezpieczna metoda oszustw. Centrum Odpowiadania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerów wydało alert dotyczący mechanizmu, w którym przestępcy wykorzystują motyw szybkiego zysku. Zagrożenie dotyczy osób chcących budować firmy o wartości liczonej w miliardach, które mogą stać się ofiarami manipulacji finansowych i trafić do aresztu. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne pomiary meteorologiczne dla Polski wskazują na ciśnienie wynoszące 1009 hektopaskali. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzu, temperatura wynosi od 14 do 15 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie, jest sucho i wieje słaby wiatr przy temperaturze 13 stopni. Warunki na południu są cieplejsze. W Krakowie termometr pokazuje 17 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowano 18 stopni Celsjusza. W Suwałkach aktualnie panuje chłodniejsza aura z temperaturą 11 stopni.

0: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią przyszłości.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w dniu.
1: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary. Z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew Szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
2: Mazowsze w dwie minuty.
3: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki. Z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Rachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Andrzej Duda w mediach społecznościowych skrytykował Donalda Tuska za rzekome tolerowanie przemocy oraz brak reakcji na raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczący zagrożeń w szkołach. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, odpowiedział na te zarzuty, wskazując na brak wiedzy prezydenta o regularnie publikowanych ostrzeżeniach oraz treści raportów Abwalbu. Dokumenty te koncentrują się m.in. na kwestii radykalizacji młodych ludzi oraz zagrożeniach ze strony rosyjskich służb specjalnych. Ponownie powraca niebezpieczna metoda oszustw. Centrum Odpowiadania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerów wydało alert dotyczący mechanizmu, w którym przestępcy wykorzystują motyw szybkiego zysku. Zagrożenie dotyczy osób chcących budować firmy o wartości liczonej w miliardach, które mogą stać się ofiarami manipulacji finansowych i trafić do aresztu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centrum Polski, mianowicie w Poznaniu oraz Gorzowie, termometry wskazują 14 stopni, natomiast w Warszawie jest sucho i 13 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowano 16 stopni Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi 11 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1009 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się sprawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.
3: Ty jesteś piękniejsza.

0: tego Fight Club, bo ja się nie boję. W dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki. Widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Dobrze? W 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno.

0: tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne morze zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe. Dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn. Strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn, miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Puławskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Puławskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1940...
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
0: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
4: Zagraj swoje pozdrowienia
0: i wybierz piosenkę z dedykacją.
4: 22 602 0068.
5: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfekt i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutanckiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa "chcemy być sobą" nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. "Chcemy bić ZOMO" wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed Wami Perfekt. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego guilty pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Pleit, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3030, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Riddla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Riddla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Riddle nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Riddla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W mojej Radio 24 Whisky Jam.

0: historia jednej piosenki.
1: Nothing but

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na tym dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
1: Twój głos w Moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
4: Nagraj swoje pozdrowienia
1: i wybierz piosenkę z dedykacją.
4: 22 602 0068.
5: Twój głos.
6: Twoja muzyka.
5: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok, godzina. To jest Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałem

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24. Mówić.